Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańcze to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Reklama.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.

Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
1: Niedziela. Obchody Święta Konstytucji z 3 maja odbędą się w Kępnie. O 9.45 odprawiona zostanie w kościele świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11.00 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji święta narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie, Międzynarodowy Kros Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytrawnych sportowców, jak i amatorów rekreacji na świeżym powietrzu. Uczestnicy mają do wyboru malowniczą, krosową trasę w dwóch wariantach. Sport bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali prawdziwy piknik dla całych rodzin. Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpocznie o godzinie 11.15 msza święta w kościele parafialnym w Braninie. O 12.00 pod pomnikiem ofiar represji i walk o wolność złożone zostaną kwiaty. O 12.20 w hali sportowej w Braninie odbędzie się uroczysta akademia.
0: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie. Radio Sud.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Versal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście Jankowy 1A Baranów.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud.
3: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra, 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Andrzej Poczobut odbierze z rąk Karola Nawrockiego Order Orła Białego. Dziś ostatni dzień majówki, uważajmy, by nie zapruszyć ognia. Piłkarski Puchar Polski pojechał do Zabrza. Górnik wygrał z Rakowem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dziś podczas uroczystości święta 3 maja na Zamku Królewskim Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego, poinformował o tym szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szefernaker. Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został uwolniony z białoruskiego więzienia we wtorek. Na granicy Polski i Białorusi doszło do wymiany więźniów, w ramach której reżim w Mińsku zwolnił 3 Polaków i 2 obywateli Mołdawii. Jednym z uwolnionych był właśnie Andrzej Poczobut. Dziś ostatni dzień majówki, kolejne grille i ogniska. O zachowanie ostrożności apeluje kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Przede wszystkim podczas rozpalania zachowajmy szczególną ostrożność. Nie używajmy do tego celu benzyny bądź innych rozpuszczalników. Użycie do tego celu np. benzyny może spowodować obrażenia, poparzenia bądź powstanie pożaru. Po zakończeniu biesiady przy ognisku czy też grilla powinniśmy zabezpieczyć to miejsce i dokładnie wygasić ognisko bądź też grill, zabezpieczyć to, zalać wodą i ewentualnie zasypać piaskiem.
0: Uważajmy na to szczególnie dziś, gdy jest sucho i rośnie zagrożenie pożarowe. Naukowcy opracowali narzędzie sztucznej inteligencji, które szacuje wiek biologiczny na podstawie zdjęć twarzy. Może ono ocenić szanse na przeżycie na podstawie szybkości starzenia, informuje Nature Communications. Wyniki badań sugerują, że wskaźnik starzenia się twarzy, który wykorzystuje zdjęcia do pomiaru zmian wieku biologicznego w czasie, może służyć jako nieinwazyjny biomarker prognostyczny w przypadku raka. To była długa i piękna noc w Zabrzu. Górnik zdobył Puchar Polski. Wygrał na Stadionie Narodowym 2-0 z Rakowem Częstochowa. Stadion był wypełniony po brzegi.
2: To jest niesamowita radość po tylu latach. Naprawdę coś niesamowitego.
3: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
4: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska. Coś pięknego.
0: Piłkarze Górnika ostatni raz Puchar Polski zdobyli ponad pół wieku temu.
5: Twoje radio na dzień dobry.
6: Radio Zud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł, płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga, decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
0: Po reklamie.
2: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
3: Niedziela. Obchody Święta Konstytucji z 3 maja odbędą się w Kępnie. O 9.45 odprawiona zostanie w kościele świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11.00 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji święta narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie Międzynarodowy Kros Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytrawnych sportowców, jak i amatorów rekreacji na świeżym powietrzu. Uczestnicy mają do wyboru malowniczą, krosową trasę w dwóch wariantach. Sport bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali prawdziwy piknik dla całych rodzin. Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpocznie o godzinie 11.15 msza święta w kościele parafialnym w Braninie. O 12.00 pod pomnikiem ofiar represji i walk o wolność złożone zostaną kwiaty. O 12.20 w hali sportowej w Braninie odbędzie się uroczysta akademia.
2: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
4: Radio Sud.

Dobry dzień z Radiem Cud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno. Dobry dzień z Radiem Cud.

0: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
1: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra, 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Prezydent wręczy dziś nominację członkom Rady do spraw nowej konstytucji. W święto 3 maja w całym kraju organizowane są uroczystości. Większość polskich pracowników jest zaangażowanych w swoją pracę, ale tylko co 14 jest bardzo zaangażowany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent wręczy dziś nominację pierwszym członkom Rady do spraw nowej konstytucji. To inicjatywa Karola Nawrockiego i jego środowiska, by pracować nad nową ustawą zasadniczą. Szymon Kępka.
1: Przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej ma potrwać do końca prezydentury Karola Nawrockiego. W składzie gremium znajdą się przedstawiciele klubów i kół poselskich, do tego grona ekspertów. Do propozycji Pałacu Prezydenckiego odniósł się premier Donald Tusk. Odpowiedział prezydentowi słowami: proponuję zacząć od przestrzegania aktualnej w konstytucji. Propozycję komentował też wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Kameranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
1: Powstanie Rady ma również oznaczać, że propozycja, którą wypracuje gremium, miałoby trafić do ogólnopolskiego referendum. Szczegółów na razie w tym zakresie nie ma.
0: Dzisiaj biegacze uhonorują święto narodowe 3 maja na ulicach warszawskiego Śródmieścia. Zamknięte będą arterie w centrum miasta, a liczne autobusy pojadą objazdami. W ramach Święta Narodowego 3 maja uroczystości odbędą się oczywiście nie tylko w stolicy. W wielu miastach od rana organizowane będą pochody, składanie wieńców, msze w intencji ojczyzny. Większość uroczystości w podniosłej atmosferze. Potężny pożar w Warmińsko-Mazurskiem we wsi Rybno w powiecie działdowskim. W nocy spaliła się hala, w której produkowano pelet. Inny pożar jest jeszcze dogaszany w Wielkopolsce. Spalił się tartak w Racocie. Ogień objął tam 2 sąsiadujące hale zakładu. 2/3 Polaków jest zaangażowanych w swoją pracę, ale wysokie zaangażowanie deklaruje tylko 7%, a to już jeden z najniższych wyników w Europie. Średnia to 12%. Takie dane podał właśnie Polski Instytut Ekonomiczny. Komentuje, że przed większym zaangażowaniem hamuje Polaków to, że często źle oceniają przywództwo swojej firmy i wewnętrzną komunikację. Nowe wytyczne do swojej pracy dostali kalifornijscy policjanci. Mogą już wystawiać mandaty samochodom autonomicznym. W Kalifornii pojawiają się już pojazdy bez kierowcy, na przykład taksówki. Czasem łamią przepisy, a drogówka nie wie, co z tym robić, bo przecież nie ma komu powiedzieć: dzień dobry, panie kierowco. Według BBC przyjęto właśnie odpowiednie prawo. Zawiadomienie o złamaniu przepisów dostanie producent samochodu.
3: To jest Weekend z Radiem Cud.
4: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
5: Reklama.
6: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Witam Was, kochani, w kolejnym notowaniu radiowej listy śląskich szlagierów. Szlagierowo 671 notowanie przed nami, a za nami już powoli długi weekend dobiega końca. Jeszcze cała niedziela, więc cieszmy się i spędźmy ją choćby przez ten najbliższy czas właśnie ze śląskimi piosenkami. Jak wygląda nasza lista? Otóż, no nie najgorzej powiem, tylko dwie piosenki spadły ze swoich dotychczasowych pozycji, pozostałe piosenki poszybowały w górę i dwie nie zmieniły swojego miejsca, ale są też nowości. No i właśnie od tych nowości sobie dziś rozpoczniemy. Na miejscu 10 Bernadeta Kowalska, Tańczące saksofony, to właśnie nowość na liście. Kod szlagieru 8001.

to była nowość Bernadetta Kowalska, tańczące saksofony. Na 9 również nowość. Tym razem Damian Cholecki, To dobry dzień, 56-66, to kod szlagieru.

No i jak wam minął długi weekend? Było miło i sympatycznie? No, już teraz będziemy sobie musieli troszkę na wolne poczekać. Wracamy na naszą listę, 671 notowanie. Jesteśmy przy miejscu siódmym i tutaj w dół duet Karo, jedna łza.

dawno niesłyszane u nas z Grana Paka i oczywiście Blue Party. A my wracamy na naszą listę, zaglądamy na miejsce szóste i to jest ostatni spadek już w tym tygodniu. Karpowicz Family, Uśmiechaj się do ludzi, kod szlagieru 5787. A już za moment przed nami wiadomości z regionu.

0: Sud.
1: Radio Sud. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
4: Ale zaraz, zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
5: Szukasz mieszkania? REM Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownię. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat, szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607 206 148 lub 607 276 331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności. Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa. Ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
1: Po reklamie.
0: Lista śląskich szlagierów w Radiu Sud.

670 notowanie. Za nami piosenka zespołu Blue Party, Słodka Witamina. Dawno żeśmy tej piosenki nie słyszeli. Tymczasem, cóż, wracamy na naszą listę. Pora na kolejne miejsce, miejsce piąte i to idzie w górę. Metrum, czyli Reni i Marko w jednym rytmie. 3700, kod szlagieru.

A to już szlagier z miejsca kolejnego, miejsca czwartego i w dół. Karpowicz Family, uśmiechaj się do ludzi. No właśnie, uśmiechajmy się po prostu. 5787 kod 3.

No i kochani, w ten sposób dobrnęliśmy już do podium. Pora u nas na kolejne miejsce, tym razem to miejsce trzecie i znów spadek. Bożena Mielnik, Na wieki wieków. Kot Szlagieru 32-42.

Zanim dowiemy się, co na miejscu drugim i potem na miejscu pierwszym, to jeszcze mam dla Was piosenkę Pawła Siluka Nad ojczysty brzeg. Posłuchajcie, bo piękny jest ten utwór.

670 notowanie radiowej listy. Jesteśmy na miejscu drugim i już ostatni spadek w tym tygodniu. Maszkety, Życie po leku. 56,90 to kod 3.

No i pora najwyższa, byście dowiedzieli się, co też u nas na miejscu pierwszym. A tutaj Chris Oxfordło, Tylko na Ciebie czekam. Kod szlagieru 3800.

0: No i kochani, już wiecie, jak wygląda nasza gorąca top 10 670 notowania radiowej listy śląskich szlagierów. Szlagierowo spotykamy się jak zwykle za tydzień. Już dziś serdecznie Was zapraszam. Życzę miłej, udanej, spokojnej niedzieli. Do usłyszenia.
1: Lista śląskich szlagierów w Radiu Sud.

0: 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
1: Reklama. Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy. Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 2850 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
2: Renew. Samochody używane wszystkich marek, odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie 2.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.

0: żołnierzy niż mówiono. Pożar w czeskim Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polacy wracają dziś z długiego weekendu. Na drogach trwa akcja Bezpieczna Majówka. Jeszcze do jutra zobaczymy więcej patroli niż zwykle. W akcji biorą też udział mundurowi z grupy SPIT, mówi starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji.
1: Mamy złożone działania funkcjonariuszy z wykorzystaniem wideorejestratorów na pojazdach nieoznakowanych, z laserowymi miernikami prędkości. Wykorzystujemy również drony w tym okresie długiego weekendu. Dodatkowo zwracamy uwagę na przewożenie dzieci w fotelikach. Będziemy zwracać uwagę na rozmieszczenie ładunku.
0: Policjanci zapowiadają też zero tolerancji dla niebezpiecznego wyprzedzania czy jazdy na zderzaku. Donald Trump zapowiada, że zmniejszy liczbę amerykańskich żołnierzy w Niemczech o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy. Znacznie obetniemy, to będzie dużo więcej niż 5 tysięcy. Powiedział Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami na płycie lotniska w Palm Beach na Florydzie. Była to jego odpowiedź na pytanie, dlaczego zdecydował się wycofać wojska USA z Niemiec. Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W Czechach płonie czeska Szwajcaria, malowniczy park narodowy. Ogień objął 100 hektarów lasu. Do walki z żywiołem skierowano 50 jednostek straży i 4 śmigłowce. Puchar Polski jedzie do Zabrza. Piłkarze Górnika wywalczyli go, pokonując w finale Raków Częstochowa 2-0. Zwycięstwo dały gole Roberto Massimo w pierwszej i Maksyma Chłania w drugiej połowie, mówi pomocnik Górnika Patryk Hellebrand.
2: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
0: Górnik ma też szansę na Mistrzostwo Polski. W tabeli jest drugi za Lechem Poznań. Kolejorz wczoraj zrobił kolejny krok do obrony tytułu. Wygrał z Motorem Lublin 1-0. Robert Lewandowski może zapewnić Barcelonie Mistrzostwo Hiszpanii. Wczoraj Lewy strzelił zwycięskiego gola w wygranym 2-1 meczu z Osasuną Pampeluna. Jeśli Real Madryt straci dziś punkty w meczu z Espaniolem, Barca zapewni sobie tytuł na 4 kolejki przed końcem. Szlagierowy mecz także w Anglii o 16:30 Manchester United Liverpool.
3: To jest Weekend z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla Ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Firma Himax Raków 34 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w stolarni przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Telefon 509 625 650 lub 508 257 250.
4: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie, potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
0: Po reklamie.
5: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
6: Niedziela. Obchody Święta Konstytucji z 3 maja odbędą się w Kępnie. O 9.45 odprawiona zostanie w kościele świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11.00 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji święta narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie, Międzynarodowy Cross Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytrawnych sportowców, jak i amatorów rekreacji na świeżym powietrzu. Uczestnicy mają do wyboru malowniczą, krosową trasę w dwóch wariantach. Sport bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali prawdziwy piknik dla całych rodzin. Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpocznie o godzinie 11.15. Msza Święta w kościele parafialnym w Braninie. O 12 pod pomnikiem ofiar represji i walk o wolność złożone zostaną kwiaty. O 12.20 w hali sportowej w Braninie odbędzie się uroczysta akademia.
5: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.

0: Majóweczka trwa w najlepsze cały czas. Dzisiaj już niedziela w kalendarzu, no i trzeci dzień maja. Przed mikrofonem Witek Rybczyński, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na wspólny, długo weekendowy program w Radiu Sud.
1: Radio Sud 101 i 7 FM, Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: is the answer.
1: Reklama.
2: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
3: Automoto Złom Pachołek. Urzędowe złomowanie pojazdów. Bezpłatny transport. Automoto Złom Pachołek. Świba 63. Telefon 62 78 19 194 609 56 22 28.
1: Po reklamie.
4: Radio Sud.
5: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Od 1 maja o 10% spadły rachunki za ogrzewanie dla klientów Zakładu Energetyki Cieplnej w Ostrzeszowie. To efekt pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez spółkę do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dzięki temu ze stawką wynoszącą 44 zł i 43 grosze za gigajoule Ostrzeszów znajdzie się w ścisłej czołówce miast, gdzie ciepło systemowe jest najtańsze. Z informacji przekazanych przez ZEC wynika bowiem, że w Kępnie stawka ta wynosi 52 zł i 55 groszy, w Krotoszynie od 62 zł i 36 groszy, w Kaliszu 70 zł i 61 groszy, w Jarocinie 79 zł i 83 grosze, w Ostrowie Wielkopolskim 88 zł i 49 groszy, a w Oleśnicy aż 92 zł. Władze Zakładu Energetyki Cieplnej przekonują, że zaistniała sytuacja jest konsekwencją profesjonalnego zarządzania i optymalizacji kosztów wytwarzania i dystrybucji ciepła. Nowa niższa taryfa obowiązywać będzie przez najbliższe 12 miesięcy. Oszczędzą zarówno gospodarstwa domowe, jak również firmy oraz placówki oświatowe i instytucje publiczne.
1: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: W Zespole Szkół Mroczeniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca 10. powiatowy konkurs plastyczny z profilaktyki uzależnień pod hasłem Mocno trzeźwy umysł i wolne serce. Wydarzenie zgromadziło uczniów, nauczycieli oraz przedstawicieli instytucji współorganizujących konkurs, a także zaproszonych gości.
2: W konkursie wzięło udział 130 uczniów z 21 szkół podstawowych z powiatu kępińskiego. Prace wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi poruszały tematykę profilaktyki uzależnień i stanowiły wyraz dużej wrażliwości oraz kreatywności młodych twórców.
3: Konkurs jest organizowany przy udziale Komendy Powiatowej Policji, Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Starostwa Powiatowego w Kępnie. Jury składające się z przedstawicieli wyłoniło te najciekawsze prace, zostały nagrodzone. Jednocześnie zaprezentowaliśmy film, który został nagrany na podstawie scenariusza, który napisały dzieci, uczniowie, pokazujący, jak słowo może być ogromnym biczem i jak może boleć, ale jednocześnie jak obojętność wszystkich nas, a szczególnie młodzieży, którzy nie reagują na to, może doprowadzić do tragedii. Tutaj bardzo często dyskutowaliśmy w szkole, że ta obojętność, która pojawia się wśród dzieci, dorosłych, powoduje, że dochodzi do sytuacji, które nigdy nie powinny się zdarzyć. I też to przesłanie było, aby nie stać z boku, żeby być odważnym, żeby każdego dnia starać się reagować w sytuacji, kiedy powinniśmy być czynnymi uczestnikami naszego życia społecznego. Także ja się cieszę, że młodzież bardzo, bardzo ciekawie przedstawiła tą wizję tych różnych działań, które powodują, że nieraz wpadamy w ten korkociąg uzależnienia i obojętności.
2: Mówił dyrektor Zespołu Szkół w Mroczeniu Andrzej Tyra. Podczas gali podsumowującej grupa profilaktyczna działająca przy Zespole Szkół w Mroczeniu zaprezentowała film profilaktyczny przygotowany na podstawie scenariusza autorstwa uczennic klasy 5 Nadii Nawrot oraz Dominiki Wodyńskiej. Scenariusz został wydany w formie publikacji, a jego oprawę graficzną, okładkę oraz ilustrację wykonała Milena Ruszkowska. Każdy uczestnik wydarzenia otrzymał egzemplarz scenariusza jako praktyczne narzędzie profilaktyczne. Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy nagrodzonych prac, które stanowiły ważny głos młodego pokolenia w dyskusji o zagrożeniach współczesnego świata. Joanna Kaczorowska, Radio Sud.
0: Ochotnicza Straż Pożarna w Wieruszowie znalazła się w gronie laureatów programu mikrograntów województwa łódzkiego. Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu w wysokości 41 500 zł jednostka zrealizuje projekt pod nazwą Paszport Bezpieczeństwa, sztafeta pokoleń, międzypokoleniowe wsparcie rodzin i wyrównywanie szans poprzez edukację bezpieczeństwa. Celem inicjatywy jest wzmacnianie bezpieczeństwa lokalnej społeczności poprzez edukację i integrację międzypokoleniową oraz aktywne włączanie mieszkańców w działania profilaktyczne i społeczne. Projekt zakłada połączenie nauki z praktyką, a także budowanie więzi pomiędzy najmłodszymi a starszymi mieszkańcami regionu. Pierwszym dużym wydarzeniem realizowanym w ramach projektu będzie wyjątkowe spotkanie zaplanowane na 13 czerwca w Wieruszowie. Odbędzie się ono podczas 5. Międzynarodowej Olimpiady Dziecięcych Drużyn Pożarniczych oraz 2. zlotu pojazdów pożarniczych dla dzieci. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji, w którym znajdą się m.in. zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa, działania integrujące różne pokolenia, a także liczne atrakcje dla całych rodzin i prawdziwie strażacka atmosfera.
1: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud. 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
6: Ciągle zbyt posępną. Mój świat odsłania twarz.

0: jest Weekend z Radiem Sud.
1: To był Marcin Sujka, już teraz razem z Shakirą wybierzemy się do zoo. O właśnie, może zoo to jest też dobry pomysł na spędzanie majówki. Zbliża się także 11 o 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata. Bądźcie z nami!

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

Ukraina zaatakowała rosyjskie statki floty cieni, oświadczył Zełenski. Andrzej Poczobut odbierze dziś od prezydenta order Orła Białego. Maturzysto, odpocznij i wyśpij się przed jutrem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijać potencjał ataków dalekiego zasięgu. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że wkrótce rozważy nową propozycję pokojową Iranu. Zaznaczył zarazem, że nie wyobraża sobie, by była do zaakceptowania. Ocenił, że Iran nie zapłacił

0: jeszcze wystarczająco wysokiej ceny za to, co zrobił ludzkości, to cytat z Trumpa. Według doniesień agencyjnych Iran zaproponował m.in. otworzyć cieśninę Ormus, a rozmowy o irańskim programie jądrowym odłożyć na później. Uroczystości 3 maja w Warszawie i ważny gest prezydenta. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego. Marcin Starzec.
1: Samo odznaczenie zostało przyznane przez prezydenta Nawrockiego jeszcze 11 listopada ubiegłego roku, ale dziś podczas uroczystości na Zamku Królewskim Poczobut odbierze je osobiście. Według zapowiedzi prezydenta uhonorowanie to symbol wsparcia dla osób walczących o wolność słowa i polskie wartości poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu 5 lat. Jutro zaczynają się matury, to przede wszystkim wielki stres. Ostatniego dnia warto odpuścić i zamiast nauki wybrać odpoczynek i sen, radzi popularyzator nauki dr Adam Mirek.
2: Odpoczynek, odcięcie się trochę nawet od tego tematu, spotkanie ze znajomymi czy z rodziną, dlatego że tą maturą się straszy tych młodych ludzi od wielu, wielu tygodni już, więc nawet ten strach jest silniejszy od nich.
0: Nerwowe zakuwanie materiału po nocach tuż przed maturą to nie jest dobry pomysł.
2: Bo sen to jest ten moment, w którym wszystkie nasze procesy, które te połączenia, które powstały w mózgu, się regenerują, utrwalają.
0: Na początek pisemny polski. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedes wywalczył pole position do dzisiejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Miami. To 4. runda Mistrzostw Świata. Włoch jest liderem cyklu. Wyścig w Miami wystartuje o 19 naszego czasu. Przeniesiono go z 22.
3: Jest weekend z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.

0: kochani, to już czas na dzisiejszy przebój dnia, a w nim Khalid oraz Alok z świeżutkim kawałkiem Dive Into Me.
1: Przebój dnia Radia Sud.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twój maluch rozwinie swoje supermoce? Mamy świetną wiadomość. Rusza nabór do nowego żłobka Mega Mocni w Starym Ochędzynie. U nas zasady są proste i przejrzyste. Czesne 0 zł. Płacisz tylko za wyżywienie. Przyjmujemy dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania. Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie zwlekaj. Czekamy na was pod adresem Stary Ochędzyn, ulica Lipowa 2. Zapisz się już dziś na stronie www.fundacjamegamocni.pl. Fundacja Mega Mocni. Tworzymy przestrzeń dla małych bohaterów.
2: Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osobie na stanowisko. Pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C+E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 382.
3: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
4: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicerz zarabia 50 na rękę za godzinę.
5: Ale zaraz, zaraz, że jak?
4: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
0: Po reklamie.
1: Radio Sud.
6: Wieruszów.

0: Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto co się wydarzyło. Rekordowa zbiórka na chore dzieci. Influencer mobilizuje i jednoczy Polaków. Wyraźny wzrost liczby zastrzeżonych dokumentów. Bank Światowy ostrzega, wojna na Bliskim Wschodzie podbije ceny. Historyczny rekord w kredytach. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy. A teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, jaki jest ostateczny termin rozliczenia PIT w tym roku. Poprawna odpowiedź to 30 kwietnia. Najszybciej nadesłał ją pan Maksymilian Konieczny. Gratulujemy. A nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce. Zbiórka Łatwo Ganga na rzecz fundacji Cancer Fighters przerosła najśmielsze oczekiwania. Dziewięciodniowa transmisja influencera zakończyła się w niedzielę wieczorem z wynikiem ponad 251 milionów złotych. Wsparło ją ponad 3 miliony osób i firm. Na koniec poniedziałku kwota urosła do 282 milionów 741 778 zł i 76 groszy. W akcję zaangażowało się wielu Polaków, znanych artystów, sportowców, celebrytów, firm, w tym banki. Transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream. W szczytowym momencie śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie. W aplikacji mObywatel można już założyć firmę. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnia, że cała procedura jest szybka i łatwa. Wszystko odbywa się przy pomocy automatycznego formularza.
2: Pojawiają nam się nasze dane, nie musimy już wklepywać naszego imienia, nazwiska, tylko po prostu potwierdzamy, że są poprawne. Dalej wskazujemy, gdzie chcemy prowadzić naszą działalność gospodarczą, w jakim województwie, w jakim mieście. Klikamy złożenie wniosku do centralnej ewidencji. Później również w tym samym procesie zakładamy naszą skrzynkę do doręczeń. Klikamy i jest.
1: To nie jedyna nowość w mObywatelu. Od niedawna w aplikacji można składać wniosek o paszport dla dziecka.
0: Wtorek.
1: Obcokrajowcy kupili w Polsce w ubiegłym roku blisko 18 tysięcy mieszkań. To o prawie 400 lokali więcej niż rok wcześniej i to już co 14 zakup, mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości.
3: W sumie lokale te miały ponad 1 000 000 m². To znaczy, że przeciętne mieszkanie kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca miało trochę ponad 58 m². Wyniki zbliżone są do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o niecałe 400 mieszkań mniej niż w roku 2025. W zakupach przodują oczywiście Ukraińcy i Białorusini.
1: Najwięcej mieszkań obcokrajowcy kupili w Warszawie, we Wrocławiu i w Gorzowie Wielkopolskim. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że do roku 2050 populacja w Polsce spadnie do 33 milionów 700 tysięcy. Z perspektywy gospodarczej najbardziej niepokojące jest to, że największy spadek będzie dotyczył liczby osób w wieku produkcyjnym. KGHM drugim największym producentem srebra na świecie. W ubiegłym roku nasz miedziowy gigant wyprodukował 1347 ton tego kruszcu i w rankingu ustąpił miejsca tylko firmie z Meksyku. Ciąg dalszy nastąpi.

0: to coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.

0: To jest weekend z Radiem Sud.
1: Przed chwileczką Lanber, a już teraz u nas Alok, który pojawia się także w dzisiejszym przeboju dnia, ale jednak chodzi o inny kawałek. Dive into the ocean, idealnie w majówkowym klimacie.

0: Reklama.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa, ulica Granitowa 9, telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.
7: Złamałem kilka serc i mi głupio jest. I mi głupio jest.

0: Polska ma już 4 wojskowe satelity na orbicie, właśnie poleciał 4. W kancelarii premiera można oglądać oryginał Konstytucji 3 maja. Uważajmy na żmije zygzakowate, lubią wygrzewać się na słońcu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polski satelita ICEYE rano poleciał na orbitę. To nasz 4 wojskowy satelita. Wyniosła go w kosmos rakieta SpaceX startująca z Kalifornii. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że to realne wsparcie całego systemu bezpieczeństwa Polski. Dziś święto narodowe 3 maja. Oryginał polskiej konstytucji z 1791 roku można oglądać w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Dla wielu obywateli to pierwsza okazja, by ją zobaczyć.
1: Dla czego ważne?
2: No, jesteśmy Polakami.
1: No chcemy, no.
3: Każdy może sobie konstytucję przecież sprawdzić w internecie,
1: ale
3: wpisać.
1: Nie, to jest, myślę, że to jest jak na żywo, to jest na żywo. To nie ma się dyskutować. Nie?
4: Jesteśmy obywatelami tego państwa, no i to ciekawy przywilej móc zobaczyć coś takiego, co tak wyróżnia nas na skalę światową, no bo to jako druga konstytucja światowa zaraz po Ameryce.
3: Tak, ale to za szybą przecież.
4: No tak, ale no wie pan, no jednak coś takiego prawdziwego.
3: Ciekawe, czy da się ją przeczytać, prawda?
4: Staropolszczyzna pewnie będzie ciężka do odczytania, to takie trochę

0: Ogniwy mogą być.
1: Rozmawiał reporter Szymon Kępka. Konstytucja można oglądać do 17:00. Wstęp wolny, wejście od strony Alei Ujazdowskich. W ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową SAFE, poinformowała o tym pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Unijny program SAFE przewiduje dla Polski blisko 44 miliardy nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy związane z obronnością. Przywrócono już normalny ruch pociągów z Poznania do Berlina. Przez awarię na odcinku między Palędziem a Bukiem wstrzymano wczoraj ruch na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed jadowitymi wężami na szlakach. Na niżej położonych, nasłonecznionych terenach żmije zygzakowate wygrzewają się w słońcu. Jad może być niebezpieczny, ale bardzo rzadko bywa śmiertelny. I jeszcze sportowa sensacja w NBA. Koszykarze Philadelphia 76ers wyeliminowali Boston Celtics. W decydującym meczu pierwszej rundy playoff wygrali, i to w Bostonie, 109-100. Boston był zdecydowanym faworytem. Podobnie może być w Detroit tej nocy. Orlando Magic może sensacyjnie wyeliminować Pistons.
2: To jest weekend z Radiem Sud.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie.
7: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
8: Niedziela. Obchody Święta Konstytucji z 3 maja odbędą się w Kępnie. O 9.45 odprawiona zostanie w kościele świętego Marcina msza święta. Po niej na kępińskim rynku wystąpienie burmistrza miasta i gminy, a także występ orkiestry dętej. Na terenie gminy Łęka Opatowska z okazji święta 3 maja złożone zostaną kwiaty pod pomnikami pamięci. O 11.00 w kościele parafialnym w Siemienicach odprawiona zostanie uroczysta msza święta. Uroczysta msza święta w intencji ojczyzny z okazji święta narodowego 3 maja odbędzie się o godzinie 12 na skwerze przy figurze Matki Bożej na ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. W Bolesławcu odbędzie się wyjątkowe sportowe wydarzenie Międzynarodowy Kros Bolesławca. Organizatorzy zapraszają do udziału całe rodziny. Wydarzenie skierowane jest zarówno do wytrawnych sportowców, jak i amatorów rekreacji na świeżym powietrzu. Uczestnicy mają do wyboru malowniczą krosową trasę w dwóch wariantach. Sport bieg na dystansie 5 km oraz marsz Nordic Walking na dystansie 5 km. Organizatorzy przygotowali prawdziwy piknik dla całych rodzin. Obchody Święta Konstytucji 3 maja rozpocznie o godzinie 11.15 msza święta w kościele parafialnym w Braninie. O 12.00 pod pomnikiem ofiar represji i walk o wolność złożone zostaną kwiaty. O 12.20 w hali sportowej w Braninie odbędzie się uroczysta akademia.
7: Co, gdzie i kiedy, czyli weekend w regionie.
0: Radio Słoda.

kochani, zerkamy do dzisiejszej kartki z kalendarza. Mówią, że wszystko co dobre szybko się kończy i tak oto dzisiaj, niestety, prędzej czy później skończy nam się ta wspaniała majóweczka. Trzeci dzień maja dzisiaj w kalendarzu, imieniny obchodzą Maria i Aleksander. Dzisiaj ponadto mamy dzień bez komputera. Myślę, że to idealna okazja, żeby obchodzić takie nietypowe święto, tym bardziej, że w majówkę sporo się dzieje. Ale do tego tematu, co warto zobaczyć, czego posłuchać, gdzie warto się pojawić w ten weekend w naszej okolicy, jeszcze wrócimy. Radio Sud.

0: Reklama.
1: Szukasz mieszkania? Rem Kępno zaprasza na osiedle Jaskółki w Wieruszowie. Piękne mieszkania od 45 do 65 metrów kwadratowych w wysokim standardzie deweloperskim. Budynek wyposażony jest w windę, komórki lokatorskie oraz rowerownię. Każde mieszkanie posiada elektryczne rolety zewnętrzne i gniazdo światłowodowe w salonie. Tuż przy budynku znajduje się paczkomat. Szybki i wygodny odbiór przesyłek. Dużym atutem lokalizacji jest cicha okolica oraz wszechotaczająca zieleń. W kolejnych etapach rozbudowy osiedla planowane są boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu dla dorosłych oraz wybieg dla psów. Istnieje także możliwość zakupu mieszkania z pełnym wykończeniem. Nie zwlekaj, twój nowy dom czeka. Zadzwoń już teraz 607-206-148 lub 607-276-331 lub przyjedź do biura sprzedaży przy Alei Solidarności.
2: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie, potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Policjanci zatrzymali 28-latka podejrzanego o posiadanie narkotyków. W miejscu zamieszkania mężczyzny policjanci ujawnili marihuanę i amfetaminę w ilości blisko 180 gramów.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek policjanci w okolicach Alei Marcinkowskiego w Kępnie zauważyli mężczyznę, który na ich widok zaczął dziwnie, nerwowo zachowywać się. Podczas legitymowania okazało się, że 28-letni mężczyzna w paczce papierosów posiada marihuanę, a w kieszeniach spodni dwa woreczki z zapięciem strunowym z zawartością amfetaminy. Młodszy aspirant Anita Wylęga, oficer prasowa kępińskiej policji.
2: W mieszkaniu zatrzymanego kępińscy kryminalni zabezpieczyli ponad 160 gramów środków odurzających w postaci marihuany oraz amfetaminę. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 180 gramów narkotyków.
1: Mężczyzna w najbliższym czasie usłyszy zarzuty, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu do 10 lat więzienia.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Jak co roku tuż po majówce w całym kraju ruszy naturalny maraton. Jak wynika ze statystyk, w ostrzeszowskich szkołach ponadpodstawowych do egzaminu przystąpi łącznie 457 absolwentów, 134 w pierwszym liceum ogólnokształcącym, 127 w zespole szkół nr 1 i 196 w zespole szkół nr 2. Zgodnie z harmonogramem, w poniedziałek 4 maja odbędzie się egzamin z języka polskiego, we wtorek 5 maja z matematyki, a w środę 6 maja z języków nowożytnych. Od 7 do 10 maja trwały będą natomiast matury na poziomie rozszerzonym. Najczęściej wybieranym przedmiotem jest w tym przypadku język angielski. Wybrało go 321 zdających. 137 osób zdecydowało się na matematykę, 133 na geografię, 91 na biologię, a 76 na język polski. Kolejne miejsca zajęły chemia, fizyka, informatyka i wiedza o społeczeństwie. Pojedynczy maturzyści wybrali także inne języki obce, w tym niemiecki, rosyjski, ukraiński i hiszpański. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 8 lipca. Życzymy, aby tego dnia wszyscy przystępujący w bieżącym roku do egzaminu dojrzałości mieli powody do zadowolenia. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Aleksandra Tansmana w Kępnie ogłasza nabór na rok szkolny 2026-2027.
4: Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie gry na 7 instrumentach, takich jak fortepian, gitara, skrzypce, flet poprzeczny, saksofon, trąbka i akordeon.
5: O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 6 do 16 roku życia, bowiem edukacja odbywa się w dwóch cyklach. 6-letnim, zwanym dziecięcym i 4-letnim młodzieżowym. Cykl 6-letni dedykowany jest kandydatom młodszym w przedziale wiekowym od 6 do 10 roku życia, natomiast 10-letni starszym w wieku od 8 do 16 lat. Zajęcia z instrumentu z każdym uczniem prowadzone są indywidualnie, co sprzyja efektywności kształcenia. Naukę prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna, bowiem nauczyciele są absolwentami Akademii Muzycznej.
4: Mówiła dyrektor szkoły Magdalena Pacholik. Szkoła dysponuje bogatym instrumentarium i niezbędną do edukacji muzycznej bazą dydaktyczną. Nowo przyjętym uczniom umożliwia się wyposażenie wysokiej klasy instrumentów do nauki gry. Nauka w szkole jest bezpłatna. Uczniowie kończący szkołę otrzymują świadectwa państwowe, będące przepustką do dalszego kształcenia w szkole muzycznej drugiego stopnia.
5: Edukacja muzyczna to jednak coś więcej niż nauka gry. To także rozwój pamięci, koncentracji, wyobraźni i kreatywności, a także kształtowanie takich cech jak systematyczność, cierpliwość czy wytrwałość. Uczniowie zdobywają doświadczenie sceniczne, uczą się radzenia sobie ze stresem i oczywiście budują pewność siebie. Naszych absolwentów wyróżnia samodzielność, umiejętność pokonywania trudności oraz wysoka kultura osobista. Drodzy rodzice, edukacja muzyczna to najlepsza inwestycja w przyszłość Waszych dzieci. Po raz pierwszy w ramach Drzwi Otwartych Szkoły 29 maja o godzinie 17 w naszej szkole odbędzie się wyjątkowy koncert dla kandydatów i dla rodziców kandydatów. Przy tej okazji chcielibyśmy zaprezentować wszystkie instrumenty, na których można uczyć się w naszej szkole. Serdecznie wszystkich zapraszamy 29 maja, godzina 17.
4: Badanie przydatności kandydatów do szkoły zostanie przeprowadzone 2 czerwca w sali koncertowej szkoły. Każdy kandydat zostanie wcześniej poinformowany telefonicznie o dokładnej godzinie badania. Formularz zgłoszeniowy do pobrania i wszystkie informacje na temat rekrutacji do szkoły znajdują się na stronie internetowej placówki w zakładce Rekrutacja. Joanna Kaczorowska, Radio Sud.
3: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 2850 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie. Radio Złoda 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. To jest weekend z Radiem Sud.
1: To jest długo weekendowy program w Radiu Sud. Przed chwileczką Tiesto, a teraz bujać nas będzie Bruno Mars o godzinie 13. Najnowsze fakty z kraju i ze świata.

0: Reklama.
1: Chcesz na co dzień i od święta wyglądać zjawiskowo? Piękne, długie, a może gęste włosy? Nie czekaj, aż urosną. Przyjdź do nas. Włosy dostępne w pełnej palecie kolorów oraz długości do założenia na różne metody. Kanapki, keratyna, mikroringi, kitki, gumki, topery. A może jesteś zainteresowany peruką lub turbanem? Przyjdź i dobierz idealny produkt dla siebie. Kosmetyki i akcesoria do ciała, włosów i paznokci, a także nowoczesne meble i sprzęt poprawiający jakość i wydajność pracy w salonach. Znajdziesz nas w Kępnie przy ulicy Broniewskiego 14C/1. Uroda i elegancja. Hurtownia fryzjersko-kosmetyczna.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Biegacze uczcili w stolicy święto narodowe 3 maja. Pożar w czeskim parku narodowym płonie 100 hektarów lasu. A u nas też susza, leśnicy apelują o ostrożność. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Biegacze świętują 3 maja w centrum stolicy. Tegoroczny bieg Konstytucji zgromadził na starcie 6,5 tysiąca osób. Dla wielu to sposób na uczczenie narodowego święta.
1: To jest bardziej bieganie, świętowanie.
2: To jest na pewno uczczenie święta Konstytucji 3 maja.
3: Na majówkę zostałem w Warszawie, a lubię biegać. Bardzo dobra okazja na zrobienie życiówki na piątkę. Dobra okazja też do uczczenia takiego święta. Tak samo Bieg Niepodległości też w zeszłym roku brałem udział. No dobrze, że takie połączenie patriotyzmu ze sportem.
2: Wczoraj był grill. Była kiełbaska, dzisiaj trzeba to zgubić.
0: To 5-kilometrowa trasa biegu ze startem i metą na placu Trzech Krzyży. Utrudnienia i objazdy komunikacji miejskiej w Warszawie spodziewane są co najmniej do 17. Strażacy wciąż walczą z dużym pożarem w Czechach. Akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria. Ogień objął 100 hektarów lasu. Informacje zbiera Marcin Starzec.
4: Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska. Strażacy podkreślają, że akcję utrudnia trudno dostępny teren i susza. To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu.
0: Duże zagrożenie pożarem jest też w polskich lasach, mówi Honorata Galczewska z Lasów Państwowych.
5: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. I jeszcze w okresie wiosennym nie mamy tak bujnie rozwiniętej roślinności, która by to przykryła.

0: kryła.
1: Uważajmy na grille, mimo majówki lepiej zrezygnować z ognisk. Nawet 80 tysięcy miejsc i budowa bieżni lekkoatletycznej. Tak stadion narodowy może się zmienić w olimpijski. Zdaniem głównego projektanta modernizacja tego obiektu na potrzeby olimpijskie to bardziej opłacalna opcja niż budowa nowej areny. Cała infrastruktura po igrzyskach mogłaby zostać zdemontowana. Polskie środowisko sportowe planuje ubiegać się o letnie igrzyska olimpijskie. Wstępnie mówi się o 2040 roku.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.
3: Hit popołudnie.

0: Reklama.
1: Pralnia Eko w Kępnie, ulica Kościuszki 14. W ofercie mamy czyszczenie i pranie odzieży, garniturów, płaszczy, dywanów, magiel. Możliwość odbioru dywanów w cenie. Promocji nie robimy, jakością Was przekupimy. Zapraszamy. Pralnia Eko, Kępno, ulica Kościuszki 14. Telefon 536 320 340.
2: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud.

0: Słuchajcie, dowiedziałem się właśnie, że Norweski Komitet Noblowski ogłosił listę kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla w tym roku. To 287 nazwisk i różnych organizacji, choć oficjalnie lista jest tajna przez 50 lat. Media donoszą, że wśród nominowanych pojawia się m.in., uwaga, werble, Donald Trump. Oczywiście. Obok Władimira Załęskiego, czy na przykład Grety Thunberg. Sam Trump od dawna przekonuje, że na Nobla zasłużył i nie kryje rozczarowania, że do tej pory go nie dostał. Zwycięzcę oczywiście poznamy jesienią, a ta nominacja no, pokazuje jedno. Czasem droga do Pokojowej Nagrody Nobla zaczyna się od robienia dokładnie odwrotnego wrażenia.
1: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
0: Po reklamie.
3: Największe hity w Radiu Sud.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W pierwszym kwartale 2026 roku do bazy systemu Dokumenty Zastrzeżone trafiło 112,5 tysiąca utraconych dokumentów tożsamości. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zastrzeżono 201,4 tysiąca dokumentów tożsamości, wynika z najnowszego raportu InfoDoc. To wyraźnie więcej niż w poprzednich kwartałach. To przede wszystkim efekt wprowadzenia możliwości zastrzegania dokumentów bezpośrednio w aplikacji mObywatel, mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.
2: Możliwość zgłaszania, zastrzeżenia dokumentów w bazie mObywatel wpływa również na łączne, lepsze informowanie władz publicznych, administracji, nieraz policji o dokumentach, które zostały zastrzeżone przez naszych obywateli.
0: Łącznie baza systemu Dokumenty Zastrzeżone liczy już 2 857 172 dokumenty. Z raportu ZBP wynika też, że w pierwszym kwartale udaremniono próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 140,5 miliona złotych. W ujęciu rocznym dzięki zastrzeżeniu dokumentów uniemożliwiono wyłudzenie 450 milionów złotych. Ponad 1 000 000 osób pobrało już aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy. Ministerstwo Finansów przypomina, że użytkownicy tej aplikacji mogą wygodnie załatwić większość spraw urzędowych online z dowolnego miejsca, bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym. A międzynarodowe badania potwierdzają, że Polska jest na końcu pod względem konkurencyjności podatkowej wśród krajów OECD. Nasz system fiskalny jest oceniany jako mało przyjazny dla działalności gospodarczej i podatników. Zgodnie z raportem przygotowanym przez Tax Foundation, Polska zajmuje dopiero 35. miejsce na 38 analizowanych gospodarek. Gorzej plasuje się tylko Kolumbia, Włochy i Francja. Liderem rankingu pozostaje Estonia. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Kończy się kwiecień, który okazał się miesiącem kluczowych rozstrzygnięć Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiele medialnych emocji wzbudził wyrok z 23 kwietnia dotyczący kredytu konsumenckiego i naliczania odsetek od kredytowanych kosztów, np. prowizji czy ubezpieczenia. Agnieszkę Wachnicką, wiceprezeskę Związku Banków Polskich, zapytaliśmy, co to postanowienie oznacza dla przeciętnego Kowalskiego.
3: Ostatnie orzeczenie TSUE z perspektywy ekonomicznej jest dla konsumenta zupełnie obojętne, ponieważ TSUE wprawdzie powiedział, że nie można naliczać oprocentowania bezpośrednio od kredytowanych kosztów kredytu, to jednak bank ma sobie prawo te koszty rekompensować poprzez odpowiednie podwyższenie oprocentowania tej kwoty, która zostaje konsumentowi udostępniona. Więc ekonomicznie nie zmienia się nic, zmienia się jedynie konstrukcja, ponieważ TSUE zakwestionował tę konstrukcję, która była stosowana dotychczas, a która była potwierdzona nie tylko stanowiskiem polskiego rządu, ale też stanowiskiem Komisji Europejskiej, ale też stanowiskiem naszego organu ochrony konkurencji i konsumentów, który już w 2013 roku przesądził, że taki model jest w pełni dozwolony, co więcej, że jest to wykładnia prounijna, więc w istocie uznał, że jest zgodne to z dyrektywą. Także sektor bankowy działał w przekonaniu zgodności z przepisami dyrektywy, które w tej chwili zakwestionował Trybunał, natomiast model się zmienia ekonomicznie. Dla konsumenta ten rachunek pozostaje taki sam.
0: Ciąg dalszy nastąpi.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Młodzieżowy pakiet na start. Wystartuj jak mistrz. Masz mniej niż 25 lat? Załóż konto RBS Młodzież i zyskaj nawet 100 zł premii. Wpłacaj, płać kartą, polecaj znajomym i odbieraj nagrody. Dodatkowo skarbonka na dobry start. 4% w skali roku do 10 tysięcy złotych przez 6 miesięcy. Promocja trwa od 1 lutego do 31 grudnia 2026 roku. Szczegóły w placówkach lub na stronie www.rbslututów.pl.
0: Po reklamie.
3: Radio Cud.

0: Radio Cud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM. Hit popołudnie.
1: A to był Cortez Zalewski, no i oczywiście Dawid Podsiadło w piosence Początek. Słuchajcie, pan Dawid Podsiadło nam się ostatnio troszeczkę aktywował, zaczął wypuszczać nowe kawałki, będziemy je dla was grać już regularnie w przyszłym tygodniu. Nie dziwne, że Dawid się troszeczkę muzycznie odpalił, no bo w końcu już od jakiegoś czasu w sprzedaży są bilety na jego koncerty zbliżające się i które odbywać się będą tego lata. Jak zawsze na ogromnych obiektach, w dużych miastach, no i ze sporym przytupem. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, to gorąco polecam. Tymczasem powoli zbliżamy się do godziny 14 i wtedy u nas najnowsze fakty z kraju i ze świata.
2: Radio Cud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713. Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
2: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
1: Ale zaraz, że jak?
2: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli. Zrób swój dom na bóstwo. Teraz w firmie Kuma kolorowy zawrót głowy. Farby KB, mieszalnia farb wewnętrznych, zewnętrznych oraz tynków elewacyjnych w pełnej palecie barw. Tynki silikatowo-silikonowe 25 kg w cenie 145 zł netto. Tynki silikonowe 25 kg tylko 170 zł netto. W ofercie również bogaty asortyment innych materiałów budowlanych, linii Supreme marki farby KB oraz system dociepleń i efekty dekoracyjne, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy. Firma Kuma Olszowa. Ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Farby KB i życie nabiera barw.

0: Prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, zaprosił prawników i polityków. Uwolniony z Białorusi Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Radni małopolscy chcą budowy w Krakowie filharmonii z prawdziwego zdarzenia. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej ustawy zasadniczej. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów i kół poselskich. Premier i Lewica zapowiedzieli, że to zbojkotują. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Dziennikarz i działacz polonijny na Białorusi więziony przez białoruski reżim odzyskał kilka dni temu wolność. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim mówił, że jest onieśmielony tym odznaczeniem.
1: Tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
0: Polsko-białoruski dziennikarz odzyskał wolność po 5 latach białoruskiego więzienia. Przed kancelarią premiera ustawiła się kolejka chętnych, którzy chcą na własne oczy zobaczyć oryginalny dokument Konstytucji 3 maja. To niezwykła okazja, dziś do godziny 17, a dla wielu to dobry sposób, by uczcić państwowe święto.
2: Na mnie zrobiło niesamowite wrażenie.
3: A dlaczego? Dlaczego to jest takie emocjonujące?
2: Jest to najważniejszy dokument dla Polski.
4: Dokument jest niewątpliwie cenny, natomiast no niewiele tam można oczywiście odczytać.
5: Widzieliśmy taką starą książkę, która miała około 200 lat.
3: Da się coś przeczytać? Coś tam widać?
5: No da się trochę przeczytać, ale widać, że litery są pozmieniane.
0: Wejście do kancelarii premiera od strony Alei Ujazdowskich. Trzeba mieć ze sobą dokument tożsamości. Radni małopolskiego sejmiku zaapelowali o wsparcie rządowe dla budowy krakowskiej filharmonii. Są plany budowy, wyłoniono wykonawcę, ale potrzeba też pieniędzy. Co najmniej 450 milionów złotych. Wszystkie koncerty odbywają się dzisiaj w budynku wynajmowanym od archidiecezji krakowskiej, gdzie największym problemem w czasie koncertów są głośne tramwaje, mówi radny sejmiku Jerzy Fedorowicz.
6: Poziom artystyczny naszej filharmonii jest niezwykle wysoki. Pracownicy, artyści potrzebują nowych przestrzeni, takiej funkcjonalności, która będzie na poziomie, który oni reprezentują.
0: Nowa siedziba instytucji ma powstać przy rondzie

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie.
10: To jest weekend z Radiem Zud.

0: Beautiful.
1: Przed chwileczką u nas Sam Felt oraz Alu Black i Hey Sun, a teraz już pora na coś kompletnie świeżego, czyli dzisiejszy przebój dnia, a w nim Khalid oraz Alok.
2: Przebój dnia Radia Sud.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie twoje dziecko może bawić się i rozwijać wyobraźnię?
2: Zapraszamy do Linden Park w Galerii Borek w Ostrzeszowie.
1: To miejsce pełne kreatywnej zabawy z klockami Linden i nasza wyjątkowa sala edukacyjna.
2: Organizujemy też urodziny marzeń w pięknych, kolorowych salach dla dzieci
1: oraz warsztaty kreatywne, rozbudzające pomysły i wyobraźnię najmłodszych.
2: Linden Park Ostrzeszów. Baw się, twórz i rozwijaj wyobraźnię.
3: Firma Himax Raków 34 zatrudni kobiety i mężczyzn do pracy w stolarni przy produkcji stelaży mebli tapicerowanych. Telefon 509 625 650 lub 508 257 250.

0: We wtorek 28 kwietnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ulicy Sienkiewicza w Kępnie oficjalnie otwarto nowy gabinet stomatologiczny dedykowany dzieciom i młodzieży.
1: W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele władz powiatu kępińskiego, dyrektorzy lokalnych placówek oświatowych oraz najważniejsi beneficjenci projektu – uczniowie. Wspólne przecięcie wstęgi zainaugurowało działalność miejsca, które ma stać się fundamentem profilaktyki zdrowotnej w powiecie. Dzięki lokalizacji gabinetu w murach placówki oświatowej fachowa opieka staje się częścią codzienności uczniów.
2: Dzisiejszy dzień jest dla naszej społeczności szkolnej wyjątkowy. Z ogromną satysfakcją i radością otwieramy właśnie ten gabinet dentystyczny, który będzie służył naszym uczniom, dbając o ich zdrowie i o komfort. Szkoła to nie tylko, zawsze podkreślamy, miejsce zdobywania wiedzy, ale również przestrzeń do tego, żeby rozwijać profilaktykę zdrowia. I myślę, że ten gabinet stomatologiczny będzie właśnie służył przede wszystkim młodzieży powiatu kępińskiego.
1: Mówi dyrektor szkoły Agnieszka Krysiak. Placówka oferuje pełen zakres świadczeń w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oznacza to, że rodzice i opiekunowie mogą bezpłatnie korzystać z profesjonalnej diagnostyki i leczenia. Głównym celem projektu jest jednak zapobieganie, wczesna diagnostyka oraz budowanie zdrowych nawyków, które zaprocentują w dorosłym życiu. Nowy gabinet to owoc modelowej współpracy z trzech filarów: lokalnego samorządu, dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 oraz partnera medycznego, agentów uśmiechu.
3: W większości przypadków lepszą rzeczą jest zapobiegać niż leczyć. Stąd między innymi właśnie ten gabinet, aby wszelkiego rodzaju profilaktyka, higienizacja była na naprawdę jak najwyższym poziomie, żeby jak największa część z Was mogła z tej profilaktyki i higienizacji skorzystać.
1: Mówił podczas otwarcia Paweł Broń. Choć uroczyste otwarcie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 odbyło się dzisiaj, placówka regularnie przyjmuje pacjentów już od 2 tygodni. Joanna Kaczorowska, Radio Sud.
4: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Różni razem. Gminny konkurs o Unii Europejskiej pod takim właśnie hasłem już po raz czwarty odbywał się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rojowie. Udział w rywalizacji wzięły 3-osobowe drużyny z 6 szkół podstawowych, a swoim patronatem objęli wydarzenie senator Ewa Matecka oraz burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak. Celem organizatorów jest upowszechnianie wiedzy o wspólnocie europejskiej wśród młodych ludzi, a także zwracanie uwagi na jej znaczenie dla rozwoju państw członkowskich.
5: Rola Unii Europejskiej jest nie do przecenienia.
0: Uważa dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie Sławomir Kobzda.
5: Chodzi o to, by promować Unię Europejską w świadomości każdego człowieka, szczególnie tutaj uczniów środowiska lokalnego. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna idea. O Unii Europejskiej mówi się i na lekcjach geografii, jak również na innych lekcjach, ale nigdy nie jest za dużo tej wiedzy i w tej chwili przy tak ogromnej polaryzacji społeczeństwa, gdzie wiele osób patrzy bardzo pozytywnie na Unię Europejską, ale równie duża grupa jest osób, która postrzega Unię Europejską niekoniecznie przez tak pozytywny pryzmat. Myślę, że uświadamianie od najmłodszych lat, jaka jest rola Unii Europejskiej, jakie płyną z tego korzyści, jest bardzo, bardzo ważne.
0: Z badań opinii publicznej wynika, że poparcie dla Unii Europejskiej wciąż jest w Polsce wysokie, ale jednocześnie daje się zaobserwować systematyczny spadek poziomu euroentuzjazmu. Tego typu konkursy dają więc możliwość budowania pozytywnego wizerunku organizacji, a w ślad za tym odbudowywania zaufania do niej.
6: Młodzi ludzie, którzy biorą udział w tym konkursie, to ci, którzy nie tylko urodzili się w Unii Europejskiej, ale w niej funkcjonują już zupełnie organicznie.
0: Mówi Tomasz Gruchot, dyrektor biura senatorskiego Ewy Mateckiej.
6: A to oznacza, że gdziekolwiek się pojawią za granicą, czy to będzie Belgia, Francja, Niemcy czy Finlandia, wszędzie będą czuli się u siebie. I to jest takie poczucie, które należy utrwalać, bo w momencie, kiedy funkcjonują nawet grupy mniejszościowe w różnych miejscach w Europie, to te grupy mniejszościowe nie czują się tam wyobcowane, a czują się jedynie jakimś wyjątkowym skupiskiem o własnym rysie, własnej kulturze, którą też gdzieś mogą promować.
0: Zadaniami dotyczącymi historii, współczesności i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej najlepiej poradzili sobie uczniowie szkoły podstawowej w Rogaszycach. Drugie miejsce zajęli ich rówieśnicy z Niedźwiedzia, a trzecie gospodarze, czyli uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Rojowie.
4: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
2: Lato coraz bliżej. Nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Po reklamie.
4: Radio Sud.
5: Wieruszów Astrzeż.

To był Charlie Puth, człowiek obdarzony słuchem absolutnym, a to oznacza, że w teorii każdy dźwięk, nawet stukanie łyżeczką po filiżance, może być dla niego jakąś nutą, którą będzie w stanie albo zanucić, albo odegrać na pianinie, jeśli się da. A jak już mówimy o talentach, to na pewno utalentowany jest także Alex Warren. Ten jego ogromny wokal jest fenomenalny. Posłuchajcie przed wami Fever Dream.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
5: Firma Rembet w Kępnie zatrudni na bardzo dobrych warunkach pracy i płacy osobie na stanowisko. Pracownik produkcji, operator wózka widłowego, operator maszyn, operator suwnicy, kierowca kategorii C plus E, pracownik działu utrzymania ruchu. Oferujemy pracę z możliwością rozwoju i awansu, a także prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie oraz kartę Medicover Sport. Więcej informacji udzielamy osobiście w siedzibie firmy oraz pod numerem telefonu 504 162 300. 182.
0: Pora.

0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Rząd jest przeciwny, mówi niech lepiej, prezydent szanuje obecną. Jutro matura, pędzi na nią z Portugalii gwiazda piłki Oskar Pietuszewski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji. Zaprosił do niej prawników i przedstawicieli wszystkich klubów poselskich. Jak mówi, nie może być tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki. Konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa. Instytucje są angażowane do walki politycznej. Tymczasem premier nawołuje opozycję i prezydenta do przestrzegania obecnej konstytucji. Projektowanie nowej nazywa majstrowaniem.
1: Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasna. Precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą. Ja dzisiaj apelowałbym do prezydenta i do opozycji, żeby zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
0: Szukanie jakiejkolwiek współpracy z prezydentem nad zmianą konstytucji jest sprzeczne z demokracją, mówi Krzysztof Gawkowski z Lewicy.
2: Meranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach. Nie będziemy z panem prezydentem żadnych prac nad zmianami konstytucji czynili, bo pan prezydent najpierw nie konstytucję zacznie szanować.
0: Prezydent zasugerował, że nowa konstytucja mogłaby zostać uchwalona w roku 2030. Niemiecka prasa bije na alarm, osłabiając NATO, Trump wykonuje pracę za Putina. USA nie tylko zapowiedziały redukcję swoich sił w Niemczech, ale też, jak twierdzą amerykańskie gazety, odwołały planowane rozmieszczenie systemu rakiet średniego zasięgu, ważnego elementu odstraszania Rosji. Gazety ostrzegają, że przyniesie to negatywne skutki dla NATO. Wschodząca gwiazda polskiej piłki Oskar Pietuszewski wczoraj zdobył z FC Porto mistrzostwo Portugalii, a dziś szybko wraca do Polski. Jutro zdaje maturę. Nie ma taryfy ulgowej, podobnie jak ponad 300 tysięcy maturzystów. Spytaliśmy niektórych, jak się czują.
3: Mam zawsze duże problemy ze stresem, bo jak mi na czymś zależy, to wiem o tym, że chcę sobie z tym poradzić jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po prostu najważniejsze jest to, żeby być świadomym tego, że uczyliśmy się tak dużo przez te 4 lata.
0: Pisemny Polski jutro o 9:00.
4: To jest Weekend z Radiem.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Gorąco?

0: KFC.
1: Marzysz o pięknej sylwetce, gładkiej skórze i młodszym wyglądzie twarzy? W Beauty Room Aneta Uruska zadbamy o Ciebie kompleksowo, oferując nowoczesne technologie, potwierdzone certyfikatami medycznymi i realną skutecznością. Nie czekaj, zrób coś dla siebie już dziś. Odwiedź nas na osiedlu Murator w Baranowie przy ulicy Nowy Rynek 31 lub zadzwoń 537 759 661. Pełna oferta i cennik na stronie anetauruska.pl. W ofercie znajdziesz również eleganckie vouchery podarunkowe, idealne na prezent.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Okna i drzwi z drewna. Okna z PCV w systemie Weka. Rolety zewnętrzne i wewnętrzne na długie, długie lata. Zapraszamy. Producent okien i drzwi Krzak. Sprawdź naszą ofertę na www.krzak.com.pl lub osobiście Peżów 50. Telefon 62 78 111 58.
6: Po reklamie.
7: Radio Soda.

0: Drodzy wakacjowicze, drodzy plażowicze, ja wiem, że jeszcze nie jest aż tak ciepło, żeby jechać na plażę i wylegiwać się w piasku, ale jeżeli planujecie już powoli swój urlop, no to posłuchajcie, chodzi o Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który rusza już ze sprzedażą noclegów w połowie maja. Chodzi o ten gigantyczny, ogromny hotel, na pewno jeden z największych w Polsce. Pierwszych gości ma przyjąć 26 czerwca, czyli tuż po zakończeniu roku szkolnego. Mówimy o prawdziwym kolosie, docelowo ponad 1200 pokoi, ogromny aquapark, strefy spa, restauracje i atrakcje, jak w zagranicznych kurortach. Budowa trwała latami i budziła także spore kontrowersje. Ale wygląda na to, że tym razem termin jest już realny i nie będzie przesuwany. Czyli jeśli ktoś się zastanawia, gdzie spędzić wakacje, no to spokojnie, teraz nad Bałtykiem może być trochę luźniej. Z plaży w końcu powinno ubyć aż 1200 parawanów.
1: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Restauracja przy lesie w miejscowości Nowa Wieś 1A zatrudni pomoc kuchenną. Gwarantujemy stabilne zatrudnienie i dobrą stawkę. Doświadczenie mile widziane, ale chęci do pracy ważniejsze. Zadzwoń 507 971 713.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: TSUE za utrzymaniem pierwotnej umowy. Nieważność aneksu nie prowadzi do automatycznego unieważnienia pierwotnej umowy, która posiada wszystkie niezbędne elementy do jej wykonywania, mówi Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich.
2: Zasadniczo TSUE opowiedział się za utrzymaniem umowy kredytu złotowego opartej o WIBORze, która następnie na wniosek klienta była przewrotowana. Unieważniony aneks, mówiąc nieco kolokwialnie, nie zaraża swoją nieważnością umowy pierwotnej.
1: Ostateczne rozstrzygnięcia należą do sądów krajowych, które będą badać każdą sprawę indywidualnie z uwzględnieniem ich specyfiki. Tymczasem klienci ufają bankom i chętnie sięgają po kredyty hipoteczne. Kredyty te odnotowały historyczny rekord. W marcu bieżącego roku banki udzieliły ich o niemal 60% więcej niż przed rokiem. Ich wartość wyniosła 13 miliardów 340 milionów złotych. To o ponad 70% więcej rok do roku, mówi Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.
3: Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 464 450 zł, co również jest historycznym rekordem. Głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie kredytów jest rosnąca zdolność kredytowa. Jest ona efektem zarówno obniżek stóp procentowych, które w marcu spadły do poziomu 3,75%, najniższego od 4 lat, jak i rosnących wynagrodzeń.
1: Wynagrodzenia w marcu wzrosły o 6,6% w skali roku. W marcu udzielono też więcej kredytów ratalnych i gotówkowych. W odwrocie były tylko karty kredytowe.
0: Piątek.
1: Co trzeci Polak dopuszcza pracę w nocy lub w systemie zmianowym. W większości przypadków uzależnia ją jednak od wyższego wynagrodzenia, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
4: Nie będzie zaskoczeniem, że największą gotowość do pracy w niestandardowych godzinach deklarują osoby najmłodsze, podczas gdy najrzadziej wskazują to osoby powyżej 55 roku życia, jak również kobiety, więc widzimy, że te preferencje się zmieniają w zależności od tego, na jakim etapie życia jesteśmy.
1: 40% całkowicie odrzuca pracę w nocy. Święto pracy coraz częściej oznacza dziś przerwę od pracy. Z najnowszego badania Pracuj.pl wynika, że 86% osób kojarzy ten dzień głównie z majówką i czasem wolnym. Dawniej huczne i oficjalne, dziś święto pracy świętujemy kameralnie i na własnych zasadach. 54% badanych planuje odpoczynek w domu, 33% wybiera grilla lub ognisko, a 88% nie zamierza spędzać majówki w gronie znajomych z pracy. To wyraźny sygnał, że 1 maja stał się momentem dbania o równowagę i regenerację. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Święto Narodowe 3 maja obchodzimy w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielkiej Konstytucji 3 maja. Była to pierwsza konstytucja w nowożytnej Europie i druga na świecie. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, ile lat minęło od uchwalenia Konstytucji 3 maja? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Reklama.
1: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI Fotopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
2: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
3: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
4: Ale zaraz, zaraz, że jak?
3: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Po reklamie.
6: Radio Słud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
1: Słuchacie weekendowego programu w Radiu Sud. Przed chwileczką Ragen Bone, teraz Yearbox i Graceland, a już niedługo najnowszy serwis informacyjny.

0: Reklama.
1: PSB Mrówka. Polskie sklepy w Twojej okolicy. Kupując w polskich sklepach, wspierasz naszą gospodarkę. Ja wspieram, bo polskie. I Wam też polecam. Darek Stolarz.
2: Firma Dolmar zatrudni na dobrych warunkach pracy i płacy kobiety lub mężczyzn na następujące stanowiska: tapicer, szwaczka, monter stelaży tapicerskich, osoby do piankowania oraz do prac pomocniczych w magazynie. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 62 791 28 50 lub osobiście w siedzibie firmy do naborów 62.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Radio Sud.
1: Wzruszenie w Pałacu Prezydenckim. Andrzej Poczobut odebrał Order Orła Białego. Polacy uczcili dzisiaj święto narodowe 3 maja. Kolejne szpitale planują ograniczyć liczbę badań diagnostycznych. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Andrzej Poczobut podziękował za uwolnienie z białoruskiego więzienia. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi odebrał z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
2: Na tym tle ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie. Tylko tyle i aż tyle.
1: Na Białorusi więziony był przez 5 lat. We wtorek został zwolniony w ramach wymiany więźniów. 6,5 tysiąca osób stanęło na starcie tegorocznego biegu Konstytucji. Uczestnicy pokonali 5-kilometrową trasę wytyczoną w centrum stolicy. Dla wielu biegaczy udział w wydarzeniu to symboliczne uczczenie święta 3 maja.
3: Ja na ten dzień zawsze czekam z radością, bo wiem, że zawsze gdzieś kogoś znajomego wypatrzę. To nie jest bieg na rywalizację, to nie jest bieg na robienie życiówek, to jest bieg na wspólne świętowanie tego właśnie święta biegu Konstytucji.
4: Przy okazji, żeby się spotkać. Przy okazji kondycja się poprawia.
5: Ale co dla was znaczy, dla państwa dzisiaj Konstytucja?
4: To jest najważniejszy chyba dokument, prawda? I to trzeba cenić.
1: Utrudnienia w centrum stolicy mogą jeszcze potrwać do 17. Kolejne duże szpitale przygotowują się do ograniczenia badań diagnostycznych. Powodem są oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia. Co trzeci pacjent był badany w ramach tzw. nadwykonań. Teraz te nadwykonania trzeba będzie ograniczyć, mówi prezes gdańskiego Kopernikusa, spółki odpowiedzialnej za szpitale na Pomorzu, Dariusz Kostrzewa.
6: Czyli dwóch pacjentów w limicie, trzeci poza limitem. Jeżeli to stanowisko NFZ się utrzyma, no to będziemy musieli z tym co trzecim pacjentem coś zrobić, żeby dało się go przyjąć i diagnozować. Myślę, że nie ograniczymy nadwykonań do zera, ale dość radykalnie zmniejszymy ich liczbę.
1: W szpitalach Kopernikus w Gdańsku jeszcze przed cięciami NFZ-u czekanie na diagnostykę obrazową trwało pół roku. To wyjątkowa atrakcja Łodzi. W ogrodzie botanicznym zakwitła imponująca kolekcja 50 tysięcy tulipanów.
7: Dosyć okazałe tulipany, ponieważ one mają długie, wysokie, sztywne łodygi i dosyć duże kwiaty.
1: Mówi Małgorzata Słabiak z łódzkiego ogrodu botanicznego. W ogrodzie jest kilkadziesiąt odmian tulipanów.
8: Radio Sud. Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.

0: Reklama.
1: Lato coraz bliżej, nie czekaj dłużej. Najniższe ceny, największy wybór. Tylko u nas. Itaka Platinum. Top of the top. Itaka Family. Dla ciebie i dzieciaków. Itaka Adults. Tylko dla dorosłych. Ponad 400 wycieczek objazdowych, city breaks i luksusowe rejsy. Itaka Smart. Elastyczne wakacje na miarę. No Limits by Itaka. Aktywne odkrywanie świata. Itaka. Numer 1 w Polsce. Zapraszamy do nowo otwartego salonu firmowego biura podróży Itaka w Kępnie. Baranów, ulica Wrocławska 34.
2: Szukasz stabilnej pracy? Fabryka Mebli Wersal zaprasza do swojego zespołu. Zatrudnimy osoby do pracy w obszarach prac produkcyjnych, magazynu, tapicerowania, szycia, montażu szkieletów oraz załadunku. Oferujemy jasne warunki, stabilną pracę oraz bardzo dobre warunki płacy. Nie czekaj, zadzwoń już dziś 62 78 29 219 lub odwiedź nas osobiście. Jankowy 1A, Baranów.
0: Po reklamie.
3: Radio Sud. Radio Sud.

Słuchajcie, dowiaduje się właśnie w internecie, że firma SpaceX, dokładnie ta, która wystrzeliwuje prywatne rakiety w kosmos, szykuje dla swojego szefa, Elona Muska, najbogatszego człowieka na świecie, naprawdę nietypową premię. Otóż Elon może zgarnąć gigantyczny pakiet akcji, co przekładałoby się na niebotyczne wręcz pieniądze. Ale dopiero wtedy, kiedy doprowadzi do powstania kolonii na Marsie. I to nie takiej malutkiej, jednopokojowej. Chodzi o kolonię na milion osób. No ciekawe podejście, trzeba powiedzieć. Nie chodzi o wyniki finansowe w tej firmie albo jakiś korporacyjny target sprzedażowy, tylko od razu. Ma być nowa cywilizacja na innej planecie. Na razie nie ma jeszcze, co prawda, konkretnej daty, ale plan, jak to u Muska, jest bardzo ambitny. Czyli słuchajcie, następnym razem, jeżeli firma, w której pracujecie, wymaga od was rzeczy niemożliwej, to pamiętajcie, że zawsze może być gorzej, bo są firmy, które wymagają od ludzi zasiedlenia innej planety. Radio Sud.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Materiały budowlane tylko pierwszego gatunku, od fundamentu aż po dach. Profesjonalna obsługa, konkurencyjne ceny. Zapraszamy. Olszowa, ulica Granitowa 9. Telefon 62 78 260 00. Firma Kuma. Kto u nas kupuje, ten spokój na lata zyskuje.
0: Po reklamie.
2: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89

0: 30 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieruszowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Jubileusz 60-lecia nadania placówce imienia Janusza Korczaka. Było to wydarzenie pełne wzruszeń, wspomnień oraz dumy z bogatej historii szkoły, która od dziesięcioleci kształtuje kolejne pokolenia młodych ludzi.
1: Historia tego szczególnego patronatu sięga 30 kwietnia 1966 roku, kiedy to szkole uroczyście wręczono sztandar oraz nadano jej imię wybitnego pedagoga, lekarza i przyjaciela dzieci Janusza Korczaka.
2: To wydarzenie nie tylko przypomina o bogatej historii naszej placówki, lecz także skłania do refleksji nad wartościami, które od dziesięcioleci wyznaczają drogę naszej pracy i wychowaniu przyszłych pokoleń.
1: Mówiła dziś dyrektorka szkoły Agata Barańska. Podczas jubileuszu, który rozpoczął się mszą w kościele świętego Stanisława oraz symbolicznym odsłonięciem muralu autorstwa Sebastiana Gwiazdowskiego, przypomniano również rozwój infrastruktury szkoły. W trakcie uroczystości podkreślono także wkład nauczycieli i dyrektorów, którzy przez lata dbali o wysoki poziom nauczania oraz rozwój uczniów. Obchody jubileuszu były nie tylko okazją do wspomnień, ale również momentem refleksji nad wartościami, jakie niesie ze sobą patron szkoły. Patryk Chodera, Radio Sud.
3: To są fakty z regionu Radia Sud.
0: Większe możliwości rozwoju, dostęp do nowoczesnych laboratoriów i bezpośredni kontakt ze światem nauki to główne korzyści z porozumienia, które 28 kwietnia podpisały władze Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Uroczyste zawarcie umowy odbyło się z udziałem dyrektor szkoły Barbary Chowicz oraz profesora doktora habilitowanego inżyniera Tomasza Rogodzińskiego, reprezentującego poznańską uczelnię. W podpisaniu porozumienia uczestniczyła też starosta powiatu kępińskiego Alicja Śniegocka oraz wicestarosta Renata Ciemny. Głównym celem partnerstwa jest zacieśnienie więzi między edukacją na poziomie średnim a światem akademickim, co ma ułatwić uczniom start w dorosłe, zawodowe życie.
5: Pracę na tym, żeby zacieśnić ten świat szkoły średniej ze światem akademickim. Udział w różnego rodzaju konferencjach naszych uczniów, tutaj żeby przyjeżdżali doktoraci, wykładowcy, udział również w wykładach i być może w jakichś wspólnych projektach.
4: Mówiła Barbara Chowicz.
6: Zapraszamy też uczniów do obecności w uniwersytecie. Uniwersytet oferuje lekcje akademickie, gdzie można zapoznać się z metodami dydaktycznymi stosowanymi na uniwersytecie, żeby uczniowie klas starszych obyli się trochę z środowiskiem akademickim, uczelnianym i akademickim stylem dydaktycznym, bo jest trochę inny. Mogą uczniowie odbywać praktyki na uniwersytecie. Też taką współpracę ze szkołami mamy w katedrach. Uczniowie techników odbywają praktykę.
4: Mówił Tomasz Rogoziński. Współpraca ma nie tylko podnieść jakość kształcenia zawodowego w Kępnie, ale także zainspirować młodzież do kontynuowania nauki na prestiżowych kierunkach przyrodniczych i technicznych. Partnerstwo z Uniwersytetem Przyrodniczym to kolejny krok Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w budowaniu nowoczesnej oferty edukacyjnej, która łączy teorię z wymogami współczesnego rynku pracy. Joanna Kaczorowska, Radio Sud.
0: Sejmik Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę rankingową projektów dofinansowanych w ramach programu Błękitno-Zielonej Inicjatywy dla Wielkopolski. Decyzją radnych wsparcie otrzyma 39 przedsięwzięć o łącznej wartości blisko 5 milionów złotych. Wśród beneficjentów znalazła się gmina Bralin, która dzięki przyznanej dotacji w wysokości 135 tysięcy złotych zrealizuje przedsięwzięcie pod nazwą Tężnia Solankowa dla Bralina Naturalna Odnowa. W ramach planowanego zadania przewidziano budowę tężni solankowej wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu wokół niej. Inwestycja stworzy mieszkańcom możliwość korzystania z naturalnej inhalacji, wspierającej układ oddechowy oraz wzmacniającej odporność organizmu. Lokalizacja tężni w ogólnodostępnym miejscu zapewni łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Projekt obejmuje również wyposażenie otoczenia w elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Z myślą o najmłodszych zaplanowano montaż tablicy do rysowania kredą, która zachęci dzieci do spędzania czasu w pobliżu tężni, a tym samym do korzystania z jej prozdrowotnych właściwości. Dodatkowo przewidziano utwardzenie terenu, wykonanie nasadzeń roślin wieloletnich i drzew.
3: Fakty z regionu także na portalu radiosud.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, poszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
7: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
8: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

0: To jest weekend z Radiem Sud.
1: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
2: Powoli zbliża nam się godzina 17, a po 17 najnowsze wydanie listy przebojów Radia Sud. Zachęcam Was do pozostania z nami.
0: Radio Sud.

0: Reklama.
1: Firma Gabi Jerczyński z siedzibą w Piaskach zatrudni osoby na stanowisko kierowcy kategorii C+E w transporcie międzynarodowym. Gwarantujemy wysokie zarobki. Szczegółowych informacji udzielimy pod numerem telefonu 507 971 713 lub w siedzibie firmy.
2: Tu i nigdzie więcej. Jak wakacje, to tylko stój. Masz już rezerwację na wymarzony wyjazd? Nie? Koniecznie odwiedź nasze biuro, gdzie gorące oferty na lato 2026 i zimę 2026-27 już na Ciebie czekają. A zaliczka stopniała od tej temperatury i wynosi tylko 5%. Gdzie możesz skorzystać z tych nieziemsko atrakcyjnych ofert? W biurze podróży TUI w Otopark Baranów przy Wrocławskiej 47. Startujemy!
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
0: Po reklamie.

0: Autostrada A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy zablokowana po wypadku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał sternik po tragedii na jeziorze. Termalika Brookbet Nieciecza jako pierwsza żegna się z piłkarską ekstraklasą. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A2 w województwie łódzkim. Trasa w stronę Warszawy jest zablokowana. Zderzyły się dwa samochody i motocykl. Cztery osoby zostały ranne. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał 33-letni mężczyzna zatrzymany po wywróceniu się łodzi na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. Prokurator zastosował dozór policyjny. To oznacza, że mężczyzna nie trafi do aresztu. W wypadku, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, zginęły dwie osoby. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. To słowa prezydenta Karola Nawrockiego. Powołał właśnie Radę Nowej Konstytucji. Szymon Kępka.
1: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
2: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
1: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
3: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
1: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: O wolności mediów.

0: duże szanse na miejsce na podium.
1: To jest Weekend z Radiem Cud.
2: Wieruszów, Ostrzeszów, Kępno.
1: Lista hitów Radia Cud. Propozycja.

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
4: Po reklamie.
3: Propozycja.

0: Już zaczęliśmy listę przebojów Radia Sud. Za nami już propozycje. Jeżeli któryś z tych numerów wpadł wam wyjątkowo w ucho, to wpadajcie na radiosud.pl w zakładkę muzyka i lista hitów i tam głosujcie. W ten sposób dajecie nam znać o tym, czego chcecie słuchać. To bardzo, ale to bardzo ważne. A teraz już zaczynamy główne notowanie. Zaczynamy od miejsca 30 i wspinamy się do szczytu. Najpierw dzisiaj u nas Kuba i Kuba i Stygnia Lato i to jest nowość na liście przebojów. Następnie kolejna nowość Kejra i Upgrade. Z nowością przychodzą do nas dzisiaj także Jeremi Sikorski i Artur Sikorski i piosenka Młodość. Posłuchamy jej już niedługo po raz pierwszy w Radiu Sud. Na miejscu 27 z awansem Edyta Górniak i Superpower, a na 26 dzisiaj Bledka.
1: Nowość.

0: To jest lista hitów Radia Sud na 101,7 i 89 i 7 FM. Dzisiaj mamy dla was sporo wiosennych nowości. Kolejną będzie Anotr i 54 Ultra, czy tam 54 Ultra. I piosenka Talk to You. Jeszcze ten kawałek nie był grany na antenie Radia Sud. Ciekawe, czy wam się spodoba. Następnie na 24 Ali Farben i René Miller i coś, co już dobrze znacie, Body Talk. Jedno oczko wyżej, Michał Szpaki, Fire. Michał akurat dzisiaj traci, a awansuje, co w ogóle nie dziwne, Męskie Granie Orkiestra 2026 i nareszcie na 21 Cleo i Donatan, Kolory Lata.
1: Nowość.

0: Dawno to wiem.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Uwaga, uwaga! Drodzy kierowcy, w mieście obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę.
9: Tak samo jak w Animarze, bo tam tapicer zarabia 50 na rękę za godzinę.
8: Ale zaraz, zaraz, że jak?
9: Tak, dobrze usłyszałeś. 50 zł na rękę za godzinę pracy dla tapicera. W firmie Animar prędkość i kasę masz pod kontrolą. Nie zastanawiaj się, tylko zadzwoń. 535 992 357. 535 992 357.
1: Po reklamie.
10: Radio Sud 101 i 7 FM. Ostrzeszów 89 i 7 FM.

To była Cleo i Donatan. No, w tą majówkę mam wrażenie, że tych kolorów lata możemy zaobserwować troszkę więcej niż ostatnimi czasy. To było miejsce 21. Wchodzimy do drugiej dziesiątki razem z zespołem BTS i Swim. BTS ostatnio ogłosili trasę koncertową po całym świecie. Podobno ma ona przynieść miliardy dolarów dochodu. Ktoś mówił o tym, że na muzyce nie da się dorobić. Chłopaki są dowodem, żywym dowodem na to, że jednak się da. Na 19. Joy End of Beginning, jedno oczko wyżej, Metzner i Gotham. Na 17. dziś u nas Olivia Dean, no i oczywiście So Easy, a na 16. Iben i Hurts.

Tak, oto Roxy wypływa na szeroką wodę, czyli do czołowej dziesiątki naszej listy przebojów. Brakuje jej dosłownie jedynego miejsca. Możecie ją wesprzeć swoimi głosami na Radio Sud.pl w zakładce Muzyka i Lista Hitów, a przed nami Dawid Podsiadło, który otwiera sezon piosenką Sezon. A jakże. Następnie mamy trzy spadki. Spadają Gordo i Rainer Zonneveld i Loco Loco. Spada także Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. W dół dzisiaj także Doda i Pamiętnik, na miejscu szóstym awansujący Wiktor Waligura, Dry School 4, Pory Roku.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7-Up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Zapraszamy codziennie od poniedziałku do niedzieli.
10: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie.
11: Radio Sud.

To był Wiktor Wali, Góra, a teraz przed nami prosto z gorących i jakże smakowitych Włoch Damiano David, lider zespołu Maneskin z piosenką The First Time. To jest miejsce piąte, troszkę niżej niż tydzień temu, podobnie zresztą jak Kungs i Theophilus London z kawałkiem Galaxy. Nieco niżej także Bibi Rexa i Faithless New Religion, tydzień temu na miejscu pierwszym, dzisiaj na miejscu trzecim. Mimo wszystko to cały czas podium. Na drugim stopniu tego podium dzisiaj u nas Andy Dust i Charis i Zokaria, a na miejscu pierwszym człowiek, którego dzisiaj w programie zdążyłem już pochwalić za ten wielki, przeogromny wokal, monumentalny wręcz, Alex Warren. Coś takiego jest w tych jego utworach, że można ich słuchać bardzo długo. My tutaj w radiu zwracamy uwagę na to, który kawałek jak długo leci, czy już się osłuchał, czy nie, a utwory Alexa Warrena bardzo miesiącami potrafią być odtwarzane w naszych playlistach i cały czas podoba się to słuchaczom. A więc dziś na miejscu pierwszym, słuchajcie, Alex Warren, prędzej czy później musiało się to wydarzyć. Piosenka nazywa się Fever Dream.

0: Pożar lasu koło Częstochowy. Uruchomiono samolot gaśniczy. Nie ma sygnałów o opóźnieniu dostaw systemów Patriot, mówi MON. Wokaliści z niepełnosprawnościami wystąpią w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Chutkach w powiecie częstochowskim strażacy gaszą pożar lasu. W akcji uczestniczy samolot Dromader Lasów Państwowych. Pali się około 15 hektarów. Teren jest trudno dostępny. Samolot lata wahadłowo ze znajdującego się 25 kilometrów od miejsca lotniska. Zrzuca wodę na najbardziej zagrożone odcinki. Nie mamy sygnałów, żeby były opóźnienia w dostawach baterii Patriot, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany przez dziennikarzy o dostawy do Polski. Dodał, że do opóźnień może dojść w przypadku innego sprzętu, ale nie na skalę, która powodowałaby drżenie. Minister obrony poinformował także, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek dojdzie do podpisania umowy SAFE. Zostanie otwarta linia kredytowa na zakup sprzętu związanego m.in. z obroną przeciwdronową. Unijny program SAFE to nisko oprocentowane pożyczki, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. Dawno w majówkę pogoda nie była dla nas tak łaskawa. Nad Bałtykiem było mnóstwo plażowiczów. Niektórzy przedłużają sobie wyjazd i zostają do jutra. Na plaży w Sopocie były tłumy dawno tutaj niewidziane.
1: No idealnie się wylosowało, to jest pogoda jak marzenie.
2: No i każdy korzysta właśnie, czy maciuchy, czy nie, podciąga i wystawia się na słońce.
3: My mamy zawsze pogodę, o, że tak powiem.
4: Czyli jak Państwo przyjadą, to pogoda gwarantowana.
3: Tak, tylko z nami. A najbardziej z synem, bo on to jak zawsze jest też wszędzie pogoda.
4: Ale mało kto się kąpie. Widzę, że pani też tak na razie
3: próbujemy. Na razie próbujemy. Jaka temperatura? Jeszcze chwila i będzie ciepło.
0: Ale na jutro prognoza jest gorsza. Na północy Polski może i będzie trochę słońca i nadal ciepło, ale też deszcz i burze. Uważajmy dziś, wracając z majówki, zablokowana jest A2 w Łódzkiem w stronę Warszawy. 4 osoby zostały ranne w wypadku samochodów i motocykla. 32 wykonawców z niepełnosprawnościami zaprezentuje się w półfinale festiwalu Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Całodzienne wydarzenie w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończy recital Mietka Szcześniaka z zespołem. Organizatorem jest Fundacja Anny Dymnej Mimo Wszystko. Półfinały 9 maja.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Cud 101,7 FM. Ostrzeszów 89,7 FM.

0: To jest Weekend z Radiem Cud.
1: Złamałem kilka serc i mi głupio jest. I mi głupio jest.

0: tysięcy chorych, wielokrotnie więcej niż kilka lat wcześniej. Często jednak okazuje się, że dolegliwości to nie borelioza, mówi konsultant krajowy do spraw chorób zakaźnych profesor Miłosz Parczewski.
1: I problem jest taki, że ludzie się teraz leczą czatem GPT. A czat GPT uczy się tego, co ma w zasobach internetowych. I może często sugerować właśnie zakażenie boreliozą tam, gdzie go nie ma. 90% pacjentów, którzy się zgłaszają do poradni, zgłaszają się z powodów nieuzasadnionych.
0: W środowisku jest więcej kleszczy i należy zachować czujność, zwłaszcza teraz po majówkowym grillowaniu. Duży ceglany budynek gospodarczy zapadł się w leźnie w gminie Żukowo na Kaszubach. Było podejrzenie, że w środku są ludzie, dlatego na miejsce wysłano specjalistyczną grupę z dronem do przeczesania obiektu. Ostatecznie nic nikomu się nie stało. Sprawę przejął nadzór budowlany. Nadszedł moment, aby zastanowić się, co w konstytucji trzeba zmienić, ocenia rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek. Konstytucjonalista wskazuje, że obecna ustawa zasadnicza powstawała w innych realiach politycznych.
2: Konstytucja powstaje w określonym momencie, w określonych uwarunkowaniach społecznych, politycznych, również międzynarodowych i jest naturalne, że te uwarunkowania podlegają ewolucji, podlegają zmianom.
0: Jak dodaje, największym testem dla ustawy zasadniczej okazał się kryzys wokół sądownictwa.
2: Powinien, jak już się skończy, miejmy nadzieję jak najszybciej, on powinien skłonić do refleksji polityków po to, aby jednak doprecyzować pewne regulacje odnoszące się do władzy sądowniczej.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał dziś Radę Nowej Konstytucji. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Niedziela jest ostatnim dniem funkcjonowania kolei krzesełkowej w kotle gąsienicowym. Od jutra do 22 maja będzie nieczynna główna kolej kalinowa z Kuźnic na Kasprowy Wierch.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrabki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Sud 101,7 FM. Ostrzeszów 89.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To są